0: naprawdę.
1: Jezu Chryste, zała.
0: Obiante nie mną. Myślisz sobie, odi wokalem, obi baje naprawdę po dunia.
1: Jezu Chryste, zała.
0: Prezydent. A wy kaczy robicie?